26 maja 2026 roku w polskim programie emitowanym na falach społecznej rozgłośni wielokulturowego Radia 3ZZZ w Melbourne wita się ze słuchaczami Katarzyna Bybyjewska. Dzień dobry Państwu. Mamy dziś czwarty wtorek miesiąca i nasi chorzy słuchacze oraz wszyscy, którzy nie mogą opuszczać już swoich domów, czekają zapewne na nagranie mszy świętej z polskiego sanktuarium maryjnego w Essendon. Nagrania dokonanego w ostatnią niedzielę, 24 maja. Zanim do niego przejdziemy, posłuchajmy ogłoszeń komunikatów zredagowanych przez Renatę Suwara. Nasza rozgłośnia prowadzi obecnie akcję naboru nowych członków. Wszystkie osoby indywidualne i organizacje społeczne, które do końca maja bieżącego roku odnowią składkę członkowską lub staną się nowymi członkami, wezmą udział w losowaniu nagród przygotowanych przez Biuro Radia 3ZZZ. Losowanie odbędzie się 3 czerwca o 12 w południe. Atrakcyjnych nagród jest dość dużo. Zwycięzcy loterii zostaną powiadomieni o nagrodzie 28 dni od daty losowania i ustalony zostanie sposób przekazania nagrody. A oto jak można odnowić członkostwo lub zostać nowym członkiem naszego społecznego radia. Telefonicznie dzwoniąc do Wenesy pod numer 94151923 i podając swoje dane osobiście w biurze radia przy 309 Albert Street, Brunswick, pocztą przesyłając czek na adres radia, można też wykorzystać okazję do spotkania z polskimi redaktorami i przekazać pieniądze komuś ze znanych redaktorów w sekcji polskiej Radia 3ZZZ. Duszpasterze oraz polska wspólnota gromadząca się w polskim sanktuarium maryjnym w Essendon zapraszają do udziału w tradycyjnej procesji Bożego Ciała w niedzielę 7 czerwca bieżącego roku o 14 rozpocznie się msza święta, a po niej procesja do 4 ołtarzy. Związek Polaków w Geelong serdecznie zaprasza na uroczyste obchody 75. rocznicy migracji Polaków do Geelong, które odbędą się w sobotę 20 czerwca 2026 roku w Domu Orła Białego w Breakwater. Wieczór będzie okazją do wspólnego świętowania historii i dorobku polskiej społeczności w Geelong. W programie przewidziano uroczyste wystawy fotografii polskich imigrantów, występy polskiego chóru młodzieżowego oraz wykwintną 4-daniową kolację z międzynarodowym menu, obejmującym również popularne dania kuchni polskiej. Uroczystość rozpocznie się o 18 i potrwa do 23.30. Bilety kosztują $45 dla członków oraz $50 dla pozostałych gości. Zespół wokalno-taneczny Łowicz zaprasza na wieczór quizowy Trivia Night, który odbędzie się w piątek 26 czerwca 2026 roku w Domu Polskim Syrena w Rowville. Wejście od 19, początek quizu o 19.30. Przygotujcie się na wieczór pełen śmiechu, przyjaznej rywalizacji i fantastycznych nagród. Zbierzcie swoich najmądrzejszych znajomych i dołączcie do Łowicza na naszym wyjątkowym quizowym wydarzeniu charytatywnym. Wejściówki w cenie $20 za osobę i $15 przy rezerwacji grupowej dla 6 do 10 osób. Plus opłata rezerwacyjna. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu bezpłatnych webinarów metodycznych, literackich i historycznych, skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom w następujących terminach. 20 maj 26 Kultura jako oręż, Zakład Narodowy Ossolińskich w walce o polskie dziedzictwo narodowe. Prowadzenie doktor habilitowany Lech Giemza, profesor KUL. 10 czerwca 2026 czytanie prezentem na całe życie.
Literatura dziecięca, prowadzenie Dorota Koman i Ewelina Elsmore. 15 lipca 2026, wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni, prowadzenie Grzegorz Nowak. 20 sierpnia 2026, sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga, prowadzenie Magdalena Delport. Więcej informacji i link rejestracyjny na portalu Polonii w Wiktorii. Portal polonii.com.au w zakładce Edukacja Polonijna. Organizacja webinarów została sfinansowana przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego ze środków budżetu państwa. Przedsięwzięcie realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Konkurs 100 lat, które łączy Polskę, Kolej w oczach młodej Polonii, organizowany jest w celu upamiętnienia jednego z patronów roku 2026 polskich kolei. W 2026 roku przypada setna rocznica powołania polskich kolei państwowych. W uchwale Sejmu zwrócono uwagę, że polskie koleje państwowe oraz ich pracownicy, zarówno ci z przeszłości, jak i obecni, w znaczący sposób przyczynili się w budowę i umacnianie polskiej państwowości. Kształtowanie etosu służby w Polsce, a także w pracę na rzecz rozwoju nowoczesnego transportu publicznego. Celem konkursu jest również poszerzenie wiedzy dzieci i młodzieży polonijnej na temat polskich kolei państwowych. Rozwój zainteresowań związanych z kolejnictwem, rozwój umiejętności twórczych, literackich, artystycznych i technicznych oraz rozwój kompetencji językowych w posługiwaniu się językiem polskim. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach artystycznych i wiekowych. Kategoria plastyczna, wiek 5 do 8, 9 do 12, 13 do 18. Kategoria literacka, kategoria wiekowa 10 do 13, 14 do 18. Kategoria multimedialna, kategoria wiekowa od 10 do 13 i od 14 do 18. Pracę należy przesłać drogą elektroniczną na adres polisheducation.au@gmail.com. Prace plastyczne należy dodatkowo wysłać pocztą tradycyjną, szczegóły w regulaminie. Każdy uczestnik może zgłosić jedną samodzielnie wykonaną pracę. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej w Canberrze, Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Sydney i Polskie Koleje Państwowe. Fundatorem nagród w konkursie są Polskie Koleje Państwowe, Komisja Oświatowa Polonii Australijskiej i Federacja Polskich Organizacji w Wiktorii. Więcej informacji o konkursie na stronie www.polisheducation.com.au w zakładce Aktualności. Polskie audycje radia 3ZZZ są nadawane na falach ultrakrótkich we wtorek od 11 do 12 przed południem, w środę od 10 do 11 wieczór i w sobotę od 19 do 20. Audycji z ostatniego miesiąca można odsłuchać z serwera radia 3ZZZ pod adresem www.3zzz.com.au/shows/polish. Organizacje i stowarzyszenia polonijne, które chcą za pośrednictwem naszego radia 3ZZZ przekazać informacje o swojej działalności, prosimy o przesyłanie e-maili na adres rsuwara@yahoo.com.au. Można też dzwonić lub przesłać wiadomość pod numer 0425 705 996. Zachęcamy do odwiedzenia portalu Polonii w Wiktorii, serwisu internetowego z kalendarzem imprez polonijnych, relacjami z wydarzeń, wywiadami z ciekawymi gośćmi oraz bazą kontaktów do polskojęzycznych specjalistów i usługodawców. Adres portalu: portalpolonii.com
polskie.au. Zachęcamy też do czytania Tygodnika Polskiego, który ukazuje się na stronie internetowej. Były to komunikaty i ogłoszenia Społecznego Polskiego Radia 3ZZZ.

przechodzimy do odtworzenia nagrania niedzielnej mszy świętej sprawowanej w Polskim Sanktuarium Maryjnym w Essendon w uroczystość zesłania Ducha Świętego, jaką obchodziliśmy w ostatnią niedzielę. Mszy świętej przewodniczył ksiądz Tadeusz Rostworowski. Teksty biblijne odczytały Dorota Soku i Halina Puszkar. Psalm responsoryjny śpiewała Halina Puszkar. Sekwencje do Ducha Świętego wykonały Alicja Kaszkiel i Lidia Najbar. Modlitwy wiernych odczytała Lidia Najbar. Na organach akompaniowała siostra Hermina Widlarz. Życzę Państwu dobrego odbioru i miłego, spokojnego dnia, pełnego Bożej i ludzkiej życzliwości. Żegnam się już z Państwem, przypominając, że nasza następna polska audycja na falach Radia 3ZZZ już jutro o 22:00. Do usłyszenia, mówi wszystkim Katarzyna Bebejewska.

zesłanie Ducha Świętego. To wielka uroczystość. Zesłanie Ducha Świętego nie oznacza początku Kościoła, początku Jego istnienia. Ten fakt dokonał się za życia Jezusa, gdy przepowiadał Ewangelię, objawiał Ojca, ustanawiał 12 apostołów, nadał prymat Piotrowi, czy ustanawiał sakramenty. Pięćdziesiątnicę można porównać z przyjściem na świat dziecka, które po ukształtowaniu się w łonie matki jest zdolne do samodzielnej egzystencji. Przeprośmy za nasze grzechy, za każdy brak otwarcia się na działanie Boga w nas przez Ducha Świętego. Panie Jezu, który przebaczyłeś grzesznej kobiecie, ponieważ bardzo umiłowała, zmiłuj się nad nami. Chryste, który wyjrzałeś na wiarę paralityka i rzekłeś: Synu, odpuszczając Cię Twoje grzechy, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który zesłałeś na apostołów Ducha Świętego dla odpuszczenia grzechów, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, a odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały, i na każdym z nich spoczął jeden z nich. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili: czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy własny język ojczysty? Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji, Frygi oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. Oto Słowo Boże.

Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus. Różne są dary łaski, lecz ten sam Duch. Różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan. Różne są wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo że są liczne, stanowią jedno ciało. Tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym duchu zostaliśmy ochrzczeni, aby stanowić jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym duchem. Oto słowo Boże.

Ewangelii według świętego Jana. Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam, gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymać, są im zatrzymane. Oto słowo Pańskie. Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię. Pamiętamy te słowa, które wypowiedział święty Jan Paweł II w Warszawie w 79 roku, kiedy po raz pierwszy jako papież przyleciał do Warszawy, do swojej ojczyzny jako papież. I wtedy, wypowiadając te słowa, powtórzył jeszcze raz: niech stąpi Duch Twój. I wtedy ci, którzy byli obecni na placu, doświadczyli takiego powiewu wiatru. Duch Święty jest tym tchnieniem, ruach Jahwe, jest ogniem. On jest trzecią osobą Trójcy Przynajświętszej. Ojciec, tak jak żegnamy się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Ojciec jest początkiem wszystkiego. Ojciec jest pierwszy. Ojciec, poznając siebie, wypowiada to poznanie siebie w Słowie, którym jest Duch, którym jest Jezus Chrystus. To poznanie Jego, Jego najgłębszej istoty, jest im Syn. Ale ta więź między Synem a Ojcem, ta miłość, miłość wzajemna między Ojcem i Synem, Synem a Ojcem, jest osobą Trójcy Przynajświętszej. Duch Święty jest więzią, jest tą miłością wzajemną, który dzisiaj chce napełnić swoją mocą cały świat, każdego z nas. I tak jak słyszeliśmy w Dziejach Apostolskich, na każdego wstępuje ten ogień, ogień Ducha Świętego, który jest oddzielny, który jest inny, bo On na każdego wstępuje w postaci, w tej formie, w której człowiek jest zdolny przyjąć Jego dary, Jego dary, Jego łaskę, bo każdy z nas może jest na innym poziomie życia duchowego, każdy z nas jest w innej sytuacji otwarcia się na tą Bożą łaskę. I dlatego ten Duch Święty wstępuje w kształcie promieni, ale właśnie promienie, które jakby są uzależnione od otwarcia naszego na Ducha. I jest ten wspaniały obraz w tym tryptyku w Kościele Mariackim, który przedstawia zesłanie Ducha Świętego. Apostołowie, a w środku jest Matka Najświętsza, która trzyma Pismo Święte. I ten pierwszy, największy promień spada właśnie Ducha na Maryję, która jest oblubienicą Ducha Świętego i mocą Ducha poczęła Syna w swoim łonie. I te poszczególne promienie rozkładają się na apostołów.

wiedzieli, nie poznali, kim On jest. Ale kiedy Chrystus poznał i dał im poznać, że jest zmartwychwstałym Panem, oni mówią, czy serce nie pałało w nas, kiedy Pisma nam wyjaśniał i objaśniał to wszystko, co się do Niego odnosiło. Duch Święty jest tą mocą, który chce odnowić nasze serce, odmłodzić je, sprawić, żebyśmy poczuli tą siłę Bożej łaski. On ofiaruje, niesie 7 darów. Dar mądrości, dar rozumu, dar rady, dar umiejętności, dar pobożności, dar męstwa. I to dary Ducha Świętego, które przenikają serce człowieka i które chcą właśnie przemienić nas. I tak jak ojciec świętego Jana Pawła II, który był jeszcze młodym młodzieńcem, wtedy wskazał mu książeczkę i na te dary Ducha Świętego i kazał mu codziennie prosić o jeden dar, jeden z darów Ducha Świętego. I ten dar, który staje się naszą mocą, naszą siłą. I to jest dla nas to wyzwanie. I słyszeliśmy w Ewangelii, apostołowie już są po zmartwychwstaniu. Już Chrystus zmartwychwstał. Ale oni są za tymi zamkniętymi drzwiami, bo lęk zamyka drzwi. Lęk sprawia, że człowiek się zamyka wewnętrznie w sobie i przychodzi Chrystus pomimo tych drzwi zamkniętych. I pierwsze słowa, które do nich kieruje, to są te słowa: pokój wam, pokój. Ten pokój, który jest darem Ducha, bo Duch niesie pokój. Jest tym takim, jak to zefirem, tym podmuchem Boga, który niesie pokój, bo to jest dar Ducha Świętego. I mówi do nich: przyjmijcie moc Ducha. I co się dzieje? Ci apostołowie zalęknieni wychodzą i głoszą Ewangelię wobec całego ludu Bożego. Tak jak Piotr, który wcześniej trzykrotnie się zaparł wobec tej jednej z tych sług najwyższego kapłana, teraz staje przed całym Sanhedrynem i głosi Boże Słowo. I kiedy zostają wezwani przed Sanhedryn, przez tą Radę Żydowską i zostaje im zakazane, żeby głosić Boże Słowo, to oni, Piotr z mocą mówi: trzeba bardziej Boga słuchać niż ludzi. I to jest, dzisiaj pragniemy doświadczyć tego działania Ducha. Przyjdź, Duchu Święty, napełnij nasze serce. Udziel nam tego daru męstwa, daru siły, daru mocy, daru pokoju. I chciałem skończyć to kazanie właśnie tą modlitwą, którą wypowiadał codziennie Ojciec Święty już jako papież. Uwielbiam Cię, Duchu Święty. Oddaję się Tobie i z ufnością proszę, abyś zawsze mieszkał we mnie, wszystkiego mnie nauczył i hojnie udzielał mi swoich darów. O Duchu Święty, Duchu daru mądrości, oświecaj mnie. O Duchu Święty, daru rozumu, pouczaj mnie. O Duchu Święty, daru rady, kieruj mną. O Duchu Święty, daru umiejętności, prowadź mnie. O Duchu Święty, daru męstwa, umacniaj mnie. O Duchu Święty, daru pobożności, uświęcaj mnie. O Duchu Święty, daru, dawco daru bojaźni Bożej, broń mnie. Niebieski ogniu, stąp teraz, przemieniaj nas w siebie, abyśmy coraz bardziej doświadczyli tej mocy miłości Boga i ludzi. Niech miłość będzie najważniejszą regułą mego ziemskiego życia i darem uczestnictwa w Twoim boskim życiu, w którym jesteś jedno z Ojcem, Synem, wiecznym szczęściu Trójcy. Amen. Wierzę.

0: zjednoczeni w Kościele przez Ducha Świętego, z nadzieją błagajmy Chrystusa.
1: Módlmy się o przyjście Ducha Świętego do każdego chrześcijanina, by wszyscy wierzący w Chrystusa stanowili jeden Kościół, ożywiony jedyną nadzieją i jedną miłością. Ciebie prosimy.
2: Słuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się o światło Ducha Bożego dla papieża, by jego posługa pasterska niosła całej ludzkości pokój i zgodę. Ciebie prosimy. Módlmy się o zstąpienie Ducha Pocieszyciela w serca samotnych i cierpiących, by znaleźli w Bogu siłę i ukojenie. Ciebie prosimy. Módlmy się o moc Ducha Prawdy dla zbłąkanych i wątpiących, by zrozumieli, że ich drogą i życiem jest sam Jezus Chrystus. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas.
1: Módlmy się o łaskę życia wiecznego wszystkich, których ciała były świątyniami Ducha Świętego, aby Bóg przyjął ich do swojej chwały. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas.
1: Módlmy się o łaskę Ducha Świętego dla nas tu obecnych, byśmy poddali się Jego działaniu, które obdarza męstwem i radością. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie Jezu Chryste, wysłuchaj naszych próśb i poślij nam swojego Ducha, który będzie nas prowadził drogami wiary, który żyjesz i królujesz na wieki wieku.
2: Amen.

Boże Wszechświat, bo dzięki Twojej hojności trzymaliśmy chleb obok ziemi oraz pracę rąk ludzkich. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego żywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień Pięćdziesiątnicy, którym Duch Święty stąpił na apostołów pod postacią ognistych języków. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając, błogosławił i podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą, Bogu Rodzicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i męczennikami, ze świętymi patronami Polski, Wojciechem Stanisławem, Andrzejem Bobolą, świętym Maksymilianem Maria Kolbe, świętą Mary Mekilop, naszymi świętymi patronami, aniołami, stróżami, którzy nieustannie za nami orędują u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź wierze i miłości Twój Kościół, pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Piotra, wszystkich biskupów świata, duchowieństwo i cały lud odkupiony. Wysłuchaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarza świat wszelkimi dobrami. Przez

Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa.

0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju jedności. Pokój na wszystkich.

Oto Baranek Boży, oto Ten, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.